0: urgent breaking news. If hooks could kill, we'd all be dead. Every man for himself in his land, we be gunning.
1: Yes, indeed. It's your boy DJ Sonny Grimes. Join me for an hour of radio that explores the history, influences, and impact of hip-hop music. Listen live every Saturday from 3 to 4 p.m. CJSR FM 88.5 or online at cjsr.com, all right?
2: Hey, czy wy wiecie, że w Polsce 75% ludzi słucha codziennie radia?
3: Jak to radia? A co z telewizją?
4: Tam, telewizja kłamie.
5: Tam, radio lepsze. Można go słuchać wszędzie.
2: No właśnie, ja słucham w samochodzie.
4: A ja na spacerze.
3: A ja w wannie.
5: A czy znacie jakąś fajną radiostację?
6: Znamy!
3: Nadaję od 2 maja w każdą niedzielę o 6 po południu.
4: No coś ty.
2: Tak, słyszałam, że mają tam świetną muzykę.
5: I wywiady z interesującymi ludźmi.
3: Autorskie felietony.
4: Rozmowy o polityce, nauce, literaturze.
2: Wiadomości z kraju i ze świata, z pierwszej ręki.
3: Jednym słowem, ciekawe radio dla każdego.
6: Nasze radio Kanada!
4: Grzesiek, mów.
3: Grzesiek.
7: Okay. CJSR.
4: Edmonton.
3: 88.5 FM.
2: Czekamy na was. Włączcie się.
5: I znajdźcie nas na Facebooku.